jaro. Všechno, všechno kvetlo, ale pra všechno. Tráva po pás, rosa jako granáty a tam dole pod Jalovcem